kam pelje me čas. Ura nič več ne tiktaka, je na steni le okras. In se prestapljam na mestu, sploh ne vem, kaj mi ne paše, lačna žena, spati.